jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko,

0: Reklama.
1: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
2: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
3: Planujesz podróż? A może inwestycje? Największa w Polsce sieć kantorów EXG zaprasza do lokalu w Centrum Handlowym Mosty przy ulicy Tysiąclecia w Płocku. U nas znajdziesz popularne i egzotyczne waluty w najlepszych cenach, a także złoto i srebro inwestycyjne, sztabki oraz monety. Sieć kantorów EXG. Mosty, Mazowie, Wisła, Oszą Wyszogrodzka i wiele innych lokalizacji. Sieć kantorów EXG. Zapraszamy.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: W samym sercu Płocka, na Jachowicza 49, jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę okolicznościową lub spotkanie firmowe? My zadbamy o każdy szczegół. Mazowiecka w centrum Płocka. Tu zaczynają się najlepsze spotkania przy stole. Zapraszamy Jachowicza 49. Na hasło SK słodka niespodzianka.
6: Proszę Państwa, oto Kron. Kron to drugi złomu dom. W Kronie złom sprzedacie, dobrą cenę ugadacie, bo mnóstwo wydatków na pewno macie. Cięższe czasy, a my pomożemy i każdy złom odbierzemy. Kontenery, HDS-y, wszystko mamy i najlepszą cenę damy, bo ponad 30 lat już z Wami. Pamiętajcie, Kron to drugi złomu dom.
7: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, Stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Baktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
2: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
2: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
3: Planujesz podróż? A może inwestycje? Największa w Polsce sieć kantorów EXG zaprasza do lokalu w Centrum Handlowym Mosty przy ulicy Tysiąclecia w Płocku. U nas znajdziesz popularne i egzotyczne waluty w najlepszych cenach, a także złoto i srebro inwestycyjne, sztabki oraz monety. Sieć kantorów EXG. Mosty, Mazowie, Wisła, Oszą Wyszogrodzka i wiele innych lokalizacji. Sieć kantorów EXG. Zapraszamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W samym sercu Płocka, na Jachowicza 49, jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę okolicznościową lub spotkanie firmowe? My zadbamy o każdy szczegół. Mazowiecka w centrum Płocka. Tu zaczynają się najlepsze spotkania przy stole. Zapraszamy Jachowicza 49. Na hasło SK Słodka Niespodzianka.
6: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak ma dla nas hit na drugą połowę wakacji. Wydała bardzo letnią nowość Mango. To pierwszy nowy singiel Sylwii Grzeszczak po rocznej przerwie od wydawania. A co robiła w tym czasie? No to już zapytaliśmy samą Sylwię.
1: Tak serio, to wyszłam do studia. Komponuję sobie kolejne utwory i to jest moja taka odskocznia od tego życia też codziennego. Jest to mój taki proces twórczy i on do czegoś po prostu doprowadzi.
0: Nowy hit Sylwii Grzeszczak mamy dla Was w Radiu SK, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Usłyszycie go już w tej godzinie. A już teraz jesteśmy z Wami i gramy hity na czasie w Radiu SK. Jest niedziela, a ja mówię Wam dzień dobry. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Jedni mówią, że to piękna ballada, inni z kolei, że jest to typowy letniaczek. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem, to najnowszy numer od właśnie tych artystów. 17,5 minuty po godzinie 9, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Dzień dobry, witam wszystkich tych, którzy właśnie włączyli radio i zaczynają nas słuchać, ale witam też tych, którzy już od dawna na nogach, tak jak Wojtek, który wysłał zdjęcie, że właśnie wsiada na rower, a na głośnikach, w słuchawkach, na słuchawkach oczywiście Radio SK i hity na czasie. I tak sobie pomyślałam, że przyjdę do was z pytaniem, co u was, co robicie, dajcie znać, czy wy właśnie raczej z tych porannych ptaszków, czy może jeszcze przekręcacie się z jednego na drugi bok. A ja gram Rudimental i Khalid już teraz w Radio SK.

Tak się właśnie składa, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, mamy wakacje, a tu jest numer, który idealny. Idealnie brzmi w wakacje. No i jest na tę drugą połowę wakacji właśnie wypuszczony. Sylwia Grzeszczak wraca po ponad rocznej przerwie od wydania swojego ostatniego numeru i prezentuje nam swoją najnowszą piosenkę. Mango. No to rzeczywiście taka pełna emocji kompozycja przenosi nas w sam środek ciepłych wakacyjnych wspomnień. No to proszę bardzo, gramy w Radio SK. Sylwia Grzeszczak i Mango. No bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 34 minuty po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, co u was? Co robicie o poranku w niedzielę? Kasia napisała, że ona właśnie zabiera się za gotowanie obiadu, bo zjeżdża się do niej cała rodzina. Rosół już wstawiony, no i mięso namarynowane. Dokładnie tak. Kinga za to napisała do nas, że szykuje się na basen. Bardzo intensywnie u was od rana, u nas również, bo my gramy wam hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną między innymi Shakira i Daj Daj.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, Stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: I po reklamie.

0: 6 minut dzieli nas od godziny 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Ring My Bell to już za nami. Moi drodzy, co powiecie na taki specjalny eskowy zestaw wakacyjny, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik? My wam takie właśnie gadżety rozdajemy. Wystarczy, że wejdziecie w naszą aplikację, przekonacie nas, że taki zestaw powinien trafić właśnie do was i przekonacie i napiszecie też, co u was słychać. A ja po godzinie 10 właśnie taki eskowy zestaw wakacyjny, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik komuś z was wręczę. No to co, wy wchodzicie, piszecie, a ja do was wracam po godzinie 10 z kolejnymi hitami na czasie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: praktyki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. I po reklamie.
1: Muzyką się żyje. Już za tydzień wielkie święto K-popu w Polsce. Tylu koreańskich gwiazd w jednym miejscu jeszcze u nas nie było. Przed nami festiwal Sound in Colors K-pop Expose. To już w sobotę i niedzielę w Parku Śląskim w Chorzowie zagra m.in. ATEEZ, Taemin, Suho, Stacey czy Icon, czyli artyści znani na całym świecie. Na tej imprezie będzie także Radio SK. Warto nas słuchać i sprawdzać nasze media społecznościowe. Będziemy mieć dla Was bilety. Wybiła 10:00. Już za chwilę komuś z Was wręczę eskowy zestaw wakacyjny. Szczegóły w naszej apce, tam wchodźcie i piszcie co u Was. A ja już teraz gram hity na czasie. Nareszcie od męskiego grania orkiestra 2026 już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK. Hity na czasie.
2: Na lato.
1: Na lato.
2: Na lato.
3: Aj.

0: Maroon 5, Christina Aguilera. Tak wam gramy 16,5 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. No a wiadomo, że SK jest zawsze tam, gdzie wy. No bo gramy wam najlepsze hity na czasie. Niezależnie gdzie jesteście, możecie słuchać nas w aplikacji. A ze mną jest Eryk, który chce o taki zestaw wakacyjny powalczyć. Hej Eryk!
1: Hej Eska.
0: No dobrze, to opowiadaj, jak tam te twoje wakacje wyglądają i dlaczego ten zestaw wakacyjny ma trafić właśnie do ciebie.
1: Wakacje moje wyglądają tak, że 7 dni w tygodniu niestety praca od początku sezonu. Nie ma jednego dnia wolnego i ten zestaw by się przydał, żeby po sezonie trochę odpocząć.
0: No dobrze, a ty jeszcze wspomniałeś, że tam musisz komuś wynagrodzić tą nieobecność. To
1: tak,
0: opowiadaj.
1: Tą obecność chciałbym wynagrodzić dziewczynie, która została w domu i cały czas czeka na mnie, a ja niestety od 2 miesięcy siedzę nad morzem i jeszcze miesiąc ponad został.
0: Znaczy, no powiem tak, tobie to dobrze, gorzej ma ta dziewczyna, która siedzi bez ciebie. Ty sobie w Kołobrzegu jesteś, pracujesz, no ale zawsze jednak to morze, prawda?
1: Tak, ale tego może wystarczy, ile można.
0: Ile można, no dobrze, Eryku, to dla ciebie oczywiście mam zestaw wakacyjny, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik Radia SK.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia, a my gramy dalej, już teraz kolejne hity na czasie.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk. Tak wam gramy w Radiu SK. To są hity na czasie, 35 minut po godzinie 10. Swoją drogą błysk można zobaczyć na niebie w całej Polsce, bo jak się okazuje, Perseidy, czyli potocznie zwane spadającymi gwiazdami, można dostrzec na niebie już od końca lipca. No, wczoraj miałam okazję poobserwować i rzeczywiście tych spadających gwiazd jest całkiem sporo, ale takie maksimum tego roju będzie miało miejsce w nocy. Z 12 na 13 sierpnia, patrzę już w kalendarz, to jest z środy na czwartek i wtedy warto sobie zaplanować cały wieczór na oglądanie. Warto, bo ten spektakl jest naprawdę wyjątkowy. Tak jak wyjątkowe są nasze hity na czasie, które wam gramy, już za chwilę wracam do was razem ze mną. Między innymi numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, czyli Łatwo Gang i Majko.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
2: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
3: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
4: Planujesz podróż? A może inwestycje? Największa w Polsce sieć kantorów EXG zaprasza do lokalu w Centrum Handlowym Mosty przy ulicy Tysiąclecia w Płocku. U nas znajdziesz popularne i egzotyczne waluty w najlepszych cenach, a także złoto i srebro inwestycyjne, sztabki oraz monety. Sieć kantorów EXG. Mosty, Mazowie, Wisła, Oszą Wyszogrodzka i wiele innych lokalizacji. Sieć kantorów EXG. Zapraszamy.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W samym sercu Płocka, na Jachowicza 49, jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę okolicznościową lub spotkanie firmowe? My zadbamy o każdy szczegół. Mazowiecka w centrum Płocka. Tu zaczynają się najlepsze spotkania przy stole. Zapraszamy Jachowicza 49. Na hasło SK słodka niespodzianka.
8: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Po godzinie 11 kolejne takie będę wam grała, więc bądźcie z nami.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz, kupuj.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: I po reklamie.
3: Eska. Eska. Summer.
4: Najfajniej jest wtedy, gdy jest się w fajnym miejscu albo na fajnej imprezie. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City i ja właśnie takie fajne imprezy wam przyniosłem. Opole Rap Scena, tak nazywa się jedno z nich, 22 sierpnia. Opole, jak nazwa wskazuje, a na scenie między innymi White 2115 będzie Jan Leosia, Kasba Łagane, Fukaj, Wajma czy na przykład Bonson. To jednak nie wszystko, przed nami też mecze towarzyskie reprezentacji Polski w siatkówce, to w Koszalinie, a do zobaczenia między innymi mecz Polska-Ukraina czy Francja-Włochy. Jest tego więcej, sprawdźcie i wpadajcie. Sunlight Music Festival to z kolei impreza, która szykuje się w Żywcu 29 sierpnia. Tam spodziewajcie się mocnych brzmień, ale elektronicznych. To wszystko w amfiteatrze pod Grojcem.
3: Eska. Summer City.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
3: Muzyką się żyje.
6: Eskowa trasa koncertowa jedzie dalej. Przez całe lato Eska Music Tour odwiedza miasta w całej Polsce. Czas na przystanek w Kraśniku. W najbliższą sobotę na scenie pojawi się Eryk Moczko i Paktofonika, a w niedzielę zagra zespół T-Love. Wstęp na koncerty jest darmowy. Eryka Moczko będziecie mogli też usłyszeć na żywo już jutro wieczorem w Radiu Eska. Raper będzie gościem Matiego Fuczyło w Rap 20. Opowie o swojej świeżo wydanej płycie. Odpalajcie Radio Eska jutro po 23. Zapraszam oczywiście w imieniu Matiego Fuczyło. A już teraz hity na czasie, idealne na niedzielne przedpołudnie. W tej godzinie także nowość, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Jaki to jest dobry numer. On pobudza wszystkich tych, którzy po sobotniej imprezie nie mogą dojść do siebie. No i uwaga, Alan Walker, Ava Max, Fate, tak wam gramy w Radiu SK 16 minut po godzinie 11. Swoją drogą, jeśli oddajecie krew, bądź jesteście już honorowymi dawcami krwi, no to jest dobra informacja, szczególnie jeśli mieszkacie w Łodzi. Otóż okazuje się, że od 1 października zasłużeni honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia zyskają prawo do bezpłatnego parkowania w Łodzi. Wszędzie. No, powiem wam, że patrząc na ceny parkingów w Łodzi, no to za te pieniądze to będzie można sobie życie na nowo ułożyć. A my gramy dalej. Dawid, Podsiadło i Sezon.

0: zaczynają się w Esce.
1: Właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do nas z nowością. Raven Linney przychodzi z numerem In Out, który będziemy będziemy wam grać właśnie za chwilę. On pochodzi z albumu Blue Island, no i brzmi naprawdę dobrze. To może być letniaczek, który myślę, że wam podpasuje. No to co? Gramy! Raven Linney i In Out już teraz w Radiu Esca.

0: 32 minuty po godzinie 11, to jest Radio SK, to są hity na czasie, jest niedziela. No i tutaj piszecie mi na Messengerze, że wy właśnie bierzecie się za planowanie obiadu. Kasia napisała, że ona dzisiaj stawia na gołąbki, ale uwaga, u Moniki jest też klasyk, bo będzie schabowy, mizeria i młode ziemniaki. No dobrze, to pochwalcie się, co wy tam macie dzisiaj na obiad, a może to jest właśnie moment, kiedy wracacie do tych wspomnień z dzieciństwa i przypominacie sobie te obiady u babci. Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK, ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną m.in. Joe z End of Beginning.
1: Radio SK. Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
1: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Alex Warren, Passenger. 6 minut przed godziną 12. Tak wam gramy, to jest Radio SK, to są hity na czasie. A ja pytałam się was, jak, co dzisiaj macie na obiad, co gotujecie? I Dariusz napisał: niedzielny obiad klasycznie, rosół z makaronem, a na drugie danie ziemniaki, kotlet schabowy i mizeria z ogórkiem i śmietaną. Brzmi pysznie, prawda? Ale Justyna napisała, że u nas dzisiaj niedzielny obiad, czyli rolady śląskie z kluskami śląskimi i kapustą czerwoną. Brzmi bardzo dobrze. Ale jeszcze Żaneta zostawiła nam głosówkę. Halo, Żanetko.
1: Hej, ja właśnie lecę sobie nad morze na rybkę. Pozdrawiam.
0: Nad morze na rybkę. A, to już wszystko jasne, bo wiecie jak to jest? Najlepszy obiad to taki, który ktoś przygotuje. Radio SK. Już za chwilę wracam do was z hitami na czasie, które również dla was przygotowaliśmy.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej legendarnej scenie. Odliczamy czas do festiwalu w Sopocie. W Operze Leśnej zagra m.in. Dawid Kwiatkowski, Margaret Zalia czy Oskar Cyms, który zdradził w naszym studiu, co dla nas szykuje. Posłuchajcie.
12: Zagram dla Was dwa utwory. Zagram Zabierz Mnie oraz Cały Czas w pięknym orkiestrowym wydaniu, więc myślę, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie, że nie będzie to totalna klapa. Żartuję oczywiście, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i że będziecie się dobrze z nami bawić. Zapraszam Was serdecznie do Sopotu.
11: Jak co roku na festiwalu w Sopocie poznamy zdobywcę bursztynowego Słowika. Tym razem o nagrodę walczy m.in. Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz czy Ania Karwan. Top of the Top Sopot Festival rusza 24 sierpnia. Dodam jeszcze, że SK też tam będzie. Tak samo jak jesteśmy teraz, niezależnie od tego, co robicie, gdzie jesteście, czy w pracy, czy w domu, czy na urlopie, my gramy hity na czasie 12. Zaczynamy sobie godzinę 12 razem z Taylor Swift. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Nie, jeśli ktoś z was nie ma pomysłu, bierze ślub w tym roku, bądź w przyszłym i nie ma pomysłu na numer do pierwszego tańca, no to macie już propozycję od Radia SK. Zalia i Tylko kochaj mnie, tak wam gramy 17 minut po godzinie 12. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, co macie dzisiaj dobrego na obiad? No i uwaga, napisała do nas Monika, że ona dzisiaj robi sos z borowików, bo była na grzybobraniu, bardzo owocnym zresztą, jak się okazuje, patrząc po zdjęciach, no i udało się. Ma dzisiaj własny, zrobiony, domowy sos z borowikami. Ale to musi być dobre. A do tego młode ziemniaczki, no to już w ogóle smakuje idealnie. Swoją drogą okazuje się, że teraz jest kosmiczny wysyp. Tak mówią tutaj eksperci, grzybiarze, że można znaleźć na przykład w Wielkopolsce prawdziwki, ale na Śląsku czy w lasach w zachodniopomorskim znajdą się także właśnie borowiki. No to co? Wy na grzyby, a ja gram hity na czasie.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 12. To jest Radio SK, to są hity na czasie. I tak, za chwilę kolejne takie się pojawią. Będzie m.in. Faruko i Pepas. Bardzo wakacyjny numer, szczególnie jeśli niedzielę spędzacie nad wodą. Radio SK. Choć w pracy też dobrze brzmi.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
7: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
6: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
8: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
9: Planujesz podróż? A może inwestycje? Największa w Polsce sieć kantorów EXG zaprasza do lokalu w Centrum Handlowym Mosty przy ulicy Tysiąclecia w Płocku. U nas znajdziesz popularne i egzotyczne waluty w najlepszych cenach, a także złoto i srebro inwestycyjne, sztabki oraz monety. Sieć kantorów EXG. Mosty, Mazowie, Wisła, Oszą Wyszogrodzka i wiele innych lokalizacji. Sieć kantorów EXG. Zapraszamy.
10: Empik Days trwają tylko do jutra. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Łap okazję już dziś. Empik.
11: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
12: Yes.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W samym sercu Płocka, na Jachowicza 49, jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę okolicznościową lub spotkanie firmowe? My zadbamy o każdy szczegół. Mazowiecka w centrum Płocka. Tu zaczynają się najlepsze spotkania przy stole. Zapraszamy Jachowicza 49. Na hasło SK słodka niespodzianka.
3: I po reklamie.

0: Axwell i Bon, wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 13. 6 minut nas dzieli właśnie od godziny 1. Jest niedziela, to są Hity na Czasie, to jest Radio SK, a antenę już teraz przejmuje Łukasz Zduńczyk.
1: No cześć, ale żeś zagrałaś.
0: Fajnie,
1: kotlety z patelni pouciekają, daj spokój, ale tu jest bas.
0: I tak będziesz grał po 13. Kinga Baryga, dziękuję, do usłyszenia.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból, niedorozność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegający z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Empik Days trwają tylko do jutra. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Łap okazję już dziś. Empik.
11: Weź, no przestań, daj spokój, no co ty, ty lepszych pytań nie masz? Weź, gdzie? Pff, nie ma o czym gadać. Pff, co ja ci mogę powiedzieć? No przecież to normalne. Chcesz złom sprzedać? Karton? Pff, no przecież to normalne, to tylko do Kronu. No tylko w Kronie najlepiej takie rzeczy zrobisz. No, nie zadawaj mi takich głupich pytań, no. Do Kronu. Pff, no normalnie, weź się.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, Stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
14: I po reklamie.
15: SK. SK. Summer.
16: Trochę polskiej muzyki i największych gwiazd, ale troszkę też największych gwiazd z zagranicy. Mati Fuczyło, cześć, witajcie. Mam dla was fajne wydarzenia, bo to w końcu SK Summer City. A zaczynamy od Kaśki Sochackiej. Ona gra swoją trasę koncertową już niedługo. Kolejne koncerty, m.in. Kielce, Gorzów, Wielkopolski, Szczecin, Płock, Opole czy Ustroń albo Warszawa. To jednak nie wszystko. Przed nami też K-popowa impreza. Tak, tak, tak. Koreańscy artyści zbliżają się do Polski, a konkretniej do Zielonej Góry, Warszawy, gdy Torunia, Zabrze czy Rzeszowa. To największe hity BTS, Blackpink czy wiele, wiele innych rzeczy. Sprawdzajcie wszystko w ramach K-Pop Universe. Jeszcze od nowa festiwal, ta impreza 14 sierpnia w Kielcach, a na scenie m.in. Igo, Cortez czy Lemon.
17: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
18: Muzyką się żyje.
19: To będzie wielkie święto żeglarstwa i polskiej muzyki. Przede wszystkim przed nami Żagle 2026 w Szczecinie. Do miasta wpłyną przepiękne statki i z tej okazji będzie masa atrakcji, a SK jak zawsze załatwia koncerty gwiazd w ramach SK Music Tour. W najbliższy piątek w Szczecinie zagra Oskar Cyms, Ira i Dawid Kwiatkowski, a w sobotę na scenie pojawi się Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer czy Jan Kleosia. Wstęp na te koncerty jest darmowy. A w kolejnym tygodniu sierpnia bawimy się razem z wami przy elektronicznych brzmieniach. Przed nami festiwal Park Beats. Do miejscowości Iłowa w województwie lubuskim przyjadą znani producenci z różnych stron świata, a za konsoletą stanie m.in. nasz polski Skytech czy legendarny duet Kadwi i Remi, a to wszystko wśród drzew na terenie zabytkowego Parku Dworskiego. Festiwal Park Beats potrwa 21 i 22 sierpnia, a tymczasem niedziela, minuta po godzinie 13. Słuchajcie, ja nie wierzę, ale to się chyba dzieje naprawdę. Dzisiaj jak jechałem do radia, to zobaczyłem drzewo, któremu już zaczynały żółknąć liście. Nie, nie ma takiej opcji, słuchajcie. My jeszcze żyjemy wakacjami i gramy letni hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć! No przepraszam bardzo, czy tutaj słyszycie jesień? No nie, to jest lato, to są wakacje w pełni. Justin Bieber, Nicki Minaj, już teraz.

przy tym numerze się jeździło na wakacje 30 lat temu i to cały czas świetnie brzmi, jak się można rozpływać przy tym numerze. ATB z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. No i słuchajcie, jest świetna informacja dla wszystkich za kółkiem, jeśli ta wskazówka paliwa już wam tak niebezpiecznie szybko opada. Słuchajcie, nadchodzą obniżki cen paliw, tak mówią eksperci. W najbliższym tygodniu benzyna ma stanieć o około 20 groszy na litrze, a diesel o 10. No niewielkie to są zmiany, ale zawsze coś, prawda? Zawsze tam parę groszy więcej w kieszeni zostanie na hot doga albo na dużą kawkę z mlekiem. Jeśli wracacie teraz z wakacji albo na wakacje jedziecie, zostańcie z Eską, bo warto, tutaj dobrze grają. Na przykład męskie granie już teraz. Ja się

0: Na niebie słońce. Wczesne niedzielne popołudnie. Do dnia na P bardzo daleko. Może do końca urlopu też daleko. Zero potrzeb, zero obowiązków i takie przyjemne granie z głośników. Swedish House Mafia i Lykli. Wszystkie hity zaczynają się w Esse i przyjemne niedzielne popołudnie też się tutaj zaczyna. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No właśnie, dlaczego jest wam przyjemnie? Dlaczego jest wam dobrze? Może w dobrych humorach teraz jedziecie rodzinką na wakacje i ostatnie kilometry wam zostały? A może inaczej, może już dzisiaj mieliście wracać z wakacji, ale jeszcze stwierdziliście, że kilka godzin zostaniecie, że jeszcze pójdziecie się wygrzać na plaży i właśnie teraz siedzicie i patrzycie na morze i słuchacie szumu fal. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK, dlaczego jest wam dobrze. O, a może druga połówka właśnie powiedziała, że już się ziemniaki dogotowują i zaraz będzie niedzielny obiad. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja obiecuję, że tu będzie dobra playlista do niedzielnego odpoczynku. David Guetta, Bebe Rexha, Sad Girls. To na pewno po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. To jest właśnie niedzielne popołudnie z hitami na czasie. I taka piękna, sienna Spyro w Radiu SK na wyciszenie. I ten numer bardzo dobrze pasuje do tego, co robi teraz nasza słuchaczka Marlena, bo ona robi jedno wielkie nic.
1: SK, jest mi dobrze, bo sama sobie odpoczywam samotnie w domku, w ciszy i w spokoju, słuchając Radia SK.
0: Coś pięknego.
1: Dzieci wyjechały na wakacje.
0: Nikt nie zapyta, mamo, co na obiad? Cisza, spokój. Marlena, zamów sobie coś na mieście. Nie będzie gotowania, po prostu chill. Ale wiesz co, tak naprawdę, to mimo wszystko ja życzę, żeby te dzieci szybko wróciły, bo ty zaraz z nudów zaczniesz w domu sprzątać, albo co gorsze, przeglądać strony ubraniowe i zamawiać jakieś zakupy.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Znowu niespodzianka?
8: Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
10: I po reklamie.
11: Eska. Eska. Summer.
12: A może by tak i nie wiecie, jak rozwinąć to zdanie? No to ja rozwinę je za was, a przynajmniej pomogę wam w tym. Mati Fuczyło, SK Summer City trwa. Tak jak trwacie, będą już niedługo Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. One startują w Starych Jabłonkach, to od 12 do 16 sierpnia. Wpadajcie, aby kibicować i po prostu dobrze się bawić. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie doskonała. Teraz już opcja inna, choć też sportowa. Puchar Świata, drużynowy, żużlowy, czeka na was w Warszawie. To na PGE Narodowym 29 sierpnia, ale teraz jeszcze możliwość muzyczna. 14-16 sierpnia, więc nieco wcześniej Olsztyn Green Festival. Tam artystów będzie naprawdę sporo, kilkudziesięciu, między innymi Vito Bambino, PZ, Igo czy Kacperczyk.
11: Eska. Eska. Eska. Summer City.
13: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Czas na SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Poważny wypadek podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim w Kujawsko-Pomorskim. Na trasie zdarzyło się 17 kolarzy, 6 osób zostało zabranych do szpitala. Jest zarzut dla rolnika, który w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt na obrzeżach Gliwic. Mężczyzna wcześniej został zatrzymany przez policję, mówi prokurator Miłosz Rzymełka.
15: Zarzuty dotyczą zniszczenia mienia znacznej wartości. Jeden zarzut. Z wyjaśnień wynika, że przyznał się do zdarzenia faktycznego, czyli uszkodzenia tego asfaltu, ale tłumaczy, że jest to jego ziemia, jego pole.
14: A władze Gliwic twierdzą, że teren w całości należy do miasta. Straty są szacowane na 400 tysięcy złotych. Waleń, zauważony wczoraj w okolicach Międzyzdrojów, odpłynął na wody Wolińskiego Parku Narodowego. Według relacji mógł mieć ponad 6 metrów długości. Odpłynął pod eskortą łodzi WOPR w miejsce, gdzie nie mogą wpływać inne jednostki.
16: To ja mam nadzieję, że wy jesteście jak taki waleń i teraz z brzuchem do góry, pełnym brzuchem, możecie się położyć na leżaku w ogrodzie, albo na balkonie, albo po prostu na kanapie w salonie i razem odpoczywamy. To jest niedziela z hitami na czasie, relaksujemy się. Wiktor Waligura na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Radio SK i niedzielne popołudnie. Jakie to jest dobre połączenie. To są właśnie wakacyjne hity na czasie 14 minut po godzinie 14, a wy nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze, Filip?
1: Otóż dlatego, że właśnie wyruszyłem na mecz naszej ukochanej drużyny. Piękna pogoda, człowiek najedzony niedzielnym obiadkiem. No czego chcieć jeszcze więcej? Proszę mi powiedzieć. No po prostu cudo.
0: No głupio by było oczekiwać więcej, ale jakby tego pysznego niedzielnego obiadku jeszcze na jutro do pracy zostało. Oj, wtedy by był luksus.

0: I można rytmicznie ruszać głową i stukać palcami o kierownicę. W drodze na wakacje Jamal i Policeman, hit zawsze na czasie w Radiu SK. A teraz uwaga, wszyscy przenosimy się nad Bałtyk do naszego nadmorskiego Grzybowa. Tam jest nasza słuchaczka Żaneta, która je teraz pyszną rybę w pewnej restauracji. Pozdrawiamy serdecznie, bardzo dobre radio wybraliście. Halo Żaneta.
1: Jak co roku z siostrą przyjechałyśmy do Grzybowa, w tym roku w pakiecie z siostrzeńcem. Jemy właśnie przepyszną rybkę i uciekamy na plażę, troszeczkę się poopalać.
0: Czy wy też poczuliście właśnie taki zapach smażonej rybki? Jeszcze Żaneta, słuchajcie, zdjęcie wysłała. Duża ryba na pół talerza, frytki, zestaw surówek i co najważniejsze, w tle czyste niebieskie niebo. I ja coś czuję, że jak już rybka na stół wleciała, to po drodze na plażę jeszcze gofry muszą być z bitą śmietaną, z owocami. Wszystkiego dobrego, Żaneta. Jeśli wy też robicie teraz coś takiego przyjemnego jak Żaneta, jesteście na wakacjach, wypoczywacie, no to nagrajcie głosów. W Radiu SK was puścimy, a ja za chwilę gram Zara Larsson. Radio
2: SK. Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: W

0: ruszyć.
1: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
2: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
1: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
3: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
5: Planujesz podróż? A może inwestycje? Największa w Polsce sieć kantorów EXG zaprasza do lokalu w Centrum Handlowym Mosty przy ulicy Tysiąclecia w Płocku. U nas znajdziesz popularne i egzotyczne waluty w najlepszych cenach, a także złoto i srebro inwestycyjne, sztabki oraz monety. Sieć kantorów EXG. Mosty, Mazowie, Wisła, Oszą Wyszogrodzka i wiele innych lokalizacji. Sieć kantorów EXG. Zapraszamy.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W samym sercu Płocka, na Jachowicza 49 jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę okolicznościową lub spotkanie firmowe? My zadbamy o każdy szczegół. Mazowiecka w centrum Płocka. Tu zaczynają się najlepsze spotkania przy stole. Zapraszamy Jachowicza 49. Na hasło SK słodka niespodzianka.
9: I po reklamie.

0: to jest zawsze bardzo dobre towarzystwo do niedzielnego odpoczynku. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. To my sobie dalej odpoczywajmy i korzystajmy z lata, bo jesień się zbliża, słuchajcie, jest oznaka, bociany szykują się do odlotu. Ornitolodzy już zauważyli, że sejmiki bocianie, czyli takie zgrupowania, które są sygnałem, że bociany szykują się do odlotu do Afryki. Podobno młode osobniki już intensywnie trenują latanie, no bo poważne wyzwanie przed nimi, do pokonania 5000 kilometrów. I podobno pierwszy przystanek bociany robią w Turcji. Czyli są trochę tak jak ludzie, prawda? Najpierw jest narada, gdzie lecieć, co i jak, szlifują formę, a potem lecą na all inclusive się trochę najeść. Pewnie niektóre sobie zrobią przeszczep piór, a potem kupią sobie jakieś oryginalnie podrabiane ubrania i mogą lecieć dalej.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu zachodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
2: I po reklamie.
14: Minęła 15, zaczynamy SK News, Marcin Procki i zapraszam. Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem. Nie żyje 16-latek jadący na motorze krosowym. Pod Barwicami koło Szczecinka stracił nad nim panowanie i uderzył w przepust drogowy.
15: Po przybyciu zastępu OSP Barwice zastano już policję i pogotowie na miejscu udzielającą pomocy motocykliście. Niestety nie udało się uratować.
14: Powiedział nam komendant Mirosław Śleć ze Straży Pożarnej w Szczecinku. Teraz okoliczności zdarzenia wyjaśniają śledczy. Trwają powroty z nadmorza. Ogromne zatory tworzą się na drogach w Zachodniopomorskiem. To na trasach S3 i A6. Na trasie między Goleniowem a Szczecinem korek ma około 8 km. Podobnie dalej na autostradzie prowadzącej do przejścia granicznego w Kołbaskowie. Trzy mecze dziś na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy. Przed kwadransem rozpoczął się mecz Śląska-Wrocław z Krakowią. Formę mistrza Lecha Poznań o 17.30 sprawdzi Piast Gliwice, a wieczorem o trzecią wygraną w tym sezonie powalczy Jagiellonia. To w meczu z Widzewem.
16: A skoro gra najlepsza liga świata, to ja zagram bardzo piłkarski hicior. Hymn tegorocznego mundialu Daj Daj od Shakiry. No i dla wszystkich stojących w tych wakacyjnych korkach będzie gorąca nowość na wakacje od Sylwii Grzeszczak. Mango na pewno w tej godzinie się pojawi, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Łukasz Duńczyk, witajcie!

0: wczoraj zostało posprzątane na błysk, no to dzisiaj można odpocząć. Zasłużyliśmy. Dawid Podsiadło w Radiu SK, to są wakacyjne hity na czasie. Dorota daje znać, że ona jest teraz bardzo zajęta i nie może rozmawiać.
1: Witam Radio SK i wszystkich słuchaczy. Ja dzisiaj robię to, czego wczoraj nie skończyłam.
0: A, czyli pewnie jakieś sprzątanie albo ogórki na jesień? Otóż nie.
1: Czyli po prostu odpoczywam, chilloutuję.
0: No i to jest perfekcyjna niedziela. SK do odpoczynku się poleca, za chwilę będziemy robić turururu na leżaku na plaży razem z Dawidem Gettą. A wy też dajcie znać, co dzisiaj przyjemnego robicie, czym jesteście tak bardzo zajęci jak Dorota. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: To są hity na czasie w Radiu SK, Tate McRae, a nasza słuchaczka Magda karmi właśnie alpaki. A my gramy nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest punkt obowiązkowy każdych wakacji. Filtr 50, strój kąpielowy i wakacyjny hicior od Sylwii Grzeszczak. To się powtarza co roku. Było och i ach, słowa na K. I teraz znowu mamy super letni hicior od Sylwii Grzeszczak, która ma dla nas mango. Adamowi się bardzo podoba ten numer.
2: Ten utwór tak gniecie, że ja po prostu mam ciarki po całym ciele. Pozdrawiam.
0: No to sprawdzajcie, czy na was też tak działa i też możecie dać znać. Sylwia Grzeszczak i mango. Tego będziemy słuchać w sierpniu 2026 roku.

0: Hit zawsze na czasie w Radiu SK, Jennifer Lopez i on. Najpopularniejszy łysy mężczyzna na świecie, który lubi koncertować w Polsce, to Pitbull oczywiście. A wydajecie znać, czym jesteście tak bardzo, bardzo zajęci w tę niedzielę, Adrian.
1: Ogórki były robione wczoraj po pracy, w nocy. Dzisiaj rano zalewa, a teraz zasłużona działeczka, odpoczynek, słońce, Radio SK.
0: Szwagier już czeka na zaproszenie na grilla na tę działkę. To wy sobie odpoczywajcie na działeczce, a SK w tle będzie naprawdę przyjemnie grała. Za chwilę odpoczną z wami Kuba i Kuba. Stygnie lato po krótkiej przerwie. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę w festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Szukasz jeszcze więcej?

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: I po reklamie.

0: Age w Radiu SK. Teraz mamy takie dzwoneczki, a już za 4 miesiące inne. To się zbliża. Ale dobra, to jeszcze nie teraz. Teraz, słuchajcie, zajrzyjmy do portfela Igi Świątek. Tam się bardzo ciekawe rzeczy po wczorajszym meczu wydarzyły. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału turnieju w Toronto i już sobie zagwarantowała wypłatę. Dużą. 600 tysięcy złotych. Oczywiście, jeśli będzie szła dalej w tym turnieju w Toronto, to wypłata będzie jeszcze większa. No ale 600 tysięcy to i tak jest sporo, prawda? Także słuchajcie, długi weekend nadchodzi. Ja myślę, że Iga Świątek spokojnie może rozważyć przegraną w najbliższym meczu, żeby sobie zrobić trochę wolnego, a 600 tysięcy złotych to naprawdę na długi weekend wystarczy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: żyć. Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii? Yes.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: I po reklamie.
2: Minęła 16, zaczynamy SK News. Marcin Parocki zapraszam, a na początek nowe informacje po wypadku podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kujawsko-Pomorskiem. Doszło do niego w Kijewie Królewskim, w sumie rannych zostało 19 osób.
3: 6 z tych osób zostało zabranych do szpitala. Informacje, które posiadam, to są ogólne stłuczenia.
2: Relacjonuje Kasper Korczak, rzecznik strażaków w Chełmnie. Akcja służb została już zakończona, a wyścig jest kontynuowany. Przynajmniej do poniedziałku zamknięty będzie hotel Manor w Olsztynie. To poza zawaleniu się części zewnętrznej ściany podczas prac przy budowie basenu. Z obiektu ewakuowano ponad 200 osób. Nadzór budowlany zakazał użytkowania całego budynku do czasu usunięcia zagrożenia. A NASA ostrzega, że w pobliżu Ziemi przeleci jutro duża planetoida. 300-metrowa kosmiczna skała zbliży się do nas na około 2,5 miliona kilometrów. Obiekt klasyfikowany jest jako potencjalnie niebezpieczny, ale nie oznacza to, że uderzy w Ziemię.
4: No, słyszycie? Nie ma dla nas ratunku, trzeba będzie jutro jednak wrócić do pracy po urlopie. A tak serio mówiąc, to jest strefa wolna od słowa poniedziałek. W Radiu SK rządzą wakacje. My jeszcze odpoczywamy, 2 minuty po godzinie 16. Męskie granie już teraz do nas puka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sean Paul i Alexis Jordan. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No i słuchajcie, wystartowały. Zaczęła się decydująca walka. Nasza kolarka Katarzyna Niewiadoma Fini walczy o zwycięstwo w prestiżowym Tour de France. Właśnie rozpoczął się ostatni etap i przed startem Polka traciła 8 sekund do prowadzącej Holenderki. Także wszystko tam się może wydarzyć, słuchajcie. To jest decydujący ostatni etap. Nasza kolarka cały czas ma szansę na zwycięstwo, ale to jest bardzo trudny etap, bo do pokonania kolarki mają 99 km po górzystej scenerii. Także trzymajmy kciuki, że Kasia ma wygodne siodełko. Będziemy te rywalizacje śledzić. Jak to się skończy, oczywiście w Radiu SK wam powiemy. A my teraz za Kasię Niewiadomą odpocznijmy sobie. Razem z hitami na czasie. Another już teraz, 19 minut po godzinie 16.

0: Już można powiedzieć, że to jeden z największych hitów wakacji 2026. Sanach w Radiu SK, a teraz rodzi się kolejny hicior.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK codziennie mamy najlepsze nowości. I to nie tylko w lato, zimą też wam będziemy grali najlepsze nowości, ale teraz propozycja na przyjemne letnie popołudnia. Bless przejmuje naszą antenę. To brytyjski producent, który już był na naszej antenie jakiś czas temu z tym hiciorem. Zna się na robieniu dobrego basu. Teraz też jest bas, tylko taki troszeczkę łagodny. Taki w sam raz na odpoczynek niedzielny. Włączamy teraz przyjemne masowanie uszu. Bless i Skinny Love w Radiu SK.

0: przy tym numerze można się wyłączyć na 3 minuty i podróż na wakacje albo do domu szybciej mija. Eminem w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Upały do Polski wracają, słuchajcie, ale spokojnie, nie będą tak dotkliwe jak ostatnio. Jutro prawie w całym kraju 30 na termometrach, ale dobra informacja jest taka, że nocami temperatura będzie spadała poniżej 20 stopni, także w dzień troszkę przygrzeje, a w nocy będzie bardzo przyjemna ulga. A w Radiu SK cały czas dobre wakacyjne granie. Przed 17 na pewno wakacyjny hicior od Bausy w Radiu SK się pojawi. Radio
1: SK. Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie!
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPos. How good is that?
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Planujesz podróż? A może inwestycje? Największa w Polsce sieć kantorów EXG zaprasza do lokalu w Centrum Handlowym Mosty przy ulicy Tysiąclecia w Płocku. U nas znajdziesz popularne i egzotyczne waluty w najlepszych cenach, a także złoto i srebro inwestycyjne, sztabki oraz monety. Sieć kantorów EXG. Mosty, Mazowie, Wisła, Oszą Wyszogrodzka i wiele innych lokalizacji. Sieć kantorów EXG. Zapraszamy.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: nazywa Dobra Playlista na Wakacje. Alex Warren w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i ten numer poleciał m.in. u Kuby w kamperze.
1: Radiu SK towarzyszy nam w podróży do Norwegii, Lalofoty, kamperem z całą rodziną. Zawsze z nami, zawsze z wami. Buziaki Radio SK.
0: Buziaki, SK jest wszędzie tam, gdzie wy. Jak słyszycie, opłaca się ściągać naszą SK-ową apkę na smartfony, bo naszego radia możecie wtedy słuchać nawet za granicą, nawet tam, gdzie fale FM nie sięgają. Polecam teraz zajrzeć do apki Radio SK, kliknąć w zakładkę konkursy SK tam, gdzie ty i tam się zgłaszajcie. Dawajcie znać, jak wam mijają wakacje i przekonujcie nas, dlaczego SK-owy zestaw wakacyjny powinien trafić do was. Mamy dla was SK-owy leżak i głośnik bezprzewodowy właśnie na takie dalekie podróże. Zgłaszajcie się, a ja po 17 zadzwonię w tej sprawie do kogoś z was. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
15: Oh my God.
14: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Ach, ta drżąca powieka.
17: I ten nocny skurcze łydek.
16: Biorę magnez i nie czuję efektu.
18: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Kaufland jest fresh.
22: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: I po reklamie.
25: Eska. Eska.
26: To jest Radio SK, to jest wasze centrum wakacyjnych wydarzeń. Codziennie dostajecie od nas najlepsze propozycje na wolne dni. Ruszamy z SK Summer City. Oglądanie meczu to jest na pewno fajna opcja. Mam coś dla fanów piłki nożnej. Ekstra klasa gra. O 17.30 Lech Poznań zagra z Piastem Gliwice, a o 20.15 Jagiellonia u siebie zagra z Widzewem Łódź. Fani motoryzacji też mają dzisiaj co robić. Zaglądamy teraz nad Bałtyk, a tam Baltic Drive Festival w Kołobrzegu. Dzisiaj w planie m.in. pokazy driftu czy wyścigi równoległe, a wieczorem koncerty rapowych gwiazd. Dzisiaj na scenie w Kołobrzegu pojawi się m.in. Young Iggy czy Kizo. Gwiazdy przyjadą też w najbliższy weekend do Kraśnika. Tam wpadnie SK i nasza trasa koncertowa SK Music Tour. W sobotę na scenie pojawi się Eryk Moczko i Paktofonika, a w niedzielę zespół T-Love. Wstęp na koncerty jest darmowy.
25: SK. SK. SK.
27: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: minęła 17. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam o krok od tragedii w Łomży. Dziecko spadło z 5. piętra. Na miejscu interweniowali sąsiedzi, którzy zobaczyli dziecko trzymające się barierki.
1: Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
0: Mówi Karolina Wojciechian z policji w Łomży. 4-latek przytomny trafił do szpitala. Teraz ważne ostrzeżenie dla kierowców w Warmińsko-Mazurskiem. Zablokowana jest Krajowa 16, to między Ełkiem a Orzyszem. Doszło tam do pożaru ciężarówki przewożącej zboże. Jej kierowca w porę zdążył opuścić kabinę pojazdu. Marco Brenner, zwycięzcą Tour de Pologne, o wynikach kolarskiego wyścigu zdecydowała jazda indywidualna na czas w Wiliczce. To nie koniec dziś kolarskich emocji, bo w tej chwili trwa też ostatni etap kobiecego Tour de France, gdzie o zwycięstwo walczy Katarzyna Niewiadoma.
26: A my pedałujemy dalej z hitami na czasie. Za chwilę wam zagram tak energiczny numer, że ciężko będzie usiedzieć na fotelu w samochodzie. Kawa może wypaść z uchwytu, więc uważajcie. Eddie Watta, I Love My People. Taki wakacyjny hit zawsze na czasie. Już za kilka minut. Łukasz Zduńczyk, witajcie. 2 po 17.

0: ale to jest upiorna końcówka. Ten numer na końcu brzmi jak zbliżające się tornado w postaci dziecka wracającego z obozu letniego. Alan Walker i Ava Max w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Justyna jest w trochę innej sytuacji, bo dziecko dopiero co wyjechało. Hej Justyna.
1: Hej SK.
0: No to powiedz, jak to jest być mamą na urlopie, kiedy dziecko wyjechało?
1: No cudownie, chwila dla siebie, cisza, spokój.
0: Nikt nie woła, mamo, co na obiad?
1: Dokładnie. Co,
0: to czym ty się teraz zajmujesz w wolnym czasie w takim razie?
1: No odpoczynkiem, a nie sprzątaniem.
0: A, masz czas dla swojego faceta, to jest idealny moment. Bardzo dobrze, że dziecko jest na obozie, słuchaj. To skoro masz tak dużo czasu na odpoczynek, to nie wypada z tego nie skorzystać, prawda?
1: Dokładnie, pogoda sprzyja.
0: No to słuchaj, będziesz mogła wyjść na balkon, albo do ogrodu, albo gdziekolwiek chcesz i poleżeć na eskowym leżaku, bo właśnie teraz do ciebie leci eskowy zestaw wakacyjny, leżak i do tego bezprzewodowy głośnik, żebyś mogła wszędzie słuchać eski.
1: Super, dzięki.
0: Jak dziecko wróci z wakacji, to też mu daj posłuchać tym głośnikiem. On się na pewno pobawi, będzie wiedział, jak to wykorzystać. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki wielkie.
0: Dzięki Justyna, hej. A jeśli wy też chcecie zgarnąć taki eskowy zestaw wakacyjny, no to pobierajcie eskową apkę na smartfony, bo dzięki niej będziecie wszędzie tam, gdzie jedziecie, będziecie razem z Radiem SK i taki zestaw możecie zgarnąć. A już teraz Temper City w Radiu SK.

0: zastrzyk energii dla wszystkich zmęczonych po urlopie. David Guetta i Rihanna z hitem Zawsze na czasie, ale nam się widowisko szykuje. Prawdziwe kosmiczne widowisko już w najbliższą środę. Częściowe zaćmienie słońca, które będzie widoczne z Polski. Księżyc częściowo zasłoni nam słońce wieczorem przed zachodem słońca około godziny 19.15. Co i jak obserwować, jak się patrzeć? Karol Wójcicki na Facebooku z głową w gwiazdach bardzo fajnie to opisał, ale jeśli nie będzie chmur, to naprawdę nie można czegoś takiego przegapić, bo takie widowisko, słuchajcie, zdarza się raz na wiele lat. A my w Radiu SK razem z wami zrobimy teraz przerwę na kawkę, hot doga, może tankowanie i za chwilę jedziemy dalej z hitami na czasie. Przed 18 na pewno Gips i Kukon, ty masz.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Cena.

0: Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra. 3 najtańsze gratis. 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Card Extra. Drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W samym sercu Płocka, na Jachowicza 49, jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę okolicznościową lub spotkanie firmowe? My zadbamy o każdy szczegół. Mazowiecka w centrum Płocka. Tu zaczynają się najlepsze spotkania przy stole. Zapraszamy Jachowicza 49. Na hasło SK słodka niespodzianka.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: No i tego się dobrze słucha w niedzielne, leniwe, wakacyjne popołudnie. Cameron Whitcomb na antenie Radia SK to są wakacyjne hity na czasie, ale tutaj to nie ma mowy o lenistwie. Nasza kolarka Katarzyna Niewiadoma walczy na ostatnim etapie Tour de France. No i niestety główna rywalka, Holenderka, trochę teraz odskoczyła, ale wyścig się jeszcze nie skończył. Jeszcze jest szansa, trzymamy mocno kciuki. A za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK. Marcin Procki powie o nowych informacjach w sprawie cenach paliw.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: S.K.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor.
7: Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: I po reklamie.
0: Eska.
17: Eska.
18: Warto słuchać Eski w wakacje. Z nami wiecie, gdzie się wybrać, żeby potem mieć fajne wspomnienia po wakacjach. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest Eska Summer City. Fanom K-popu, przypominam, zbliża się wielka impreza. Tylu K-popowych gwiazd w jednym miejscu jeszcze u nas nie było. W sobotę i niedzielę festiwal Sound in Colors K-pop Expose. W Parku Śląskim w Chorzowie zagra m.in. 80, Stemin, Sucho, Stacey czy Icon, czyli artyści znani na całym świecie. Na tej imprezie będzie Radio Eska. A teraz sportowe propozycje. Możemy zobaczyć naszych siatkarzy w akcji. Biało-czerwoni szykują się do Mistrzostw Europy. Już w tym tygodniu przyjadą do Koszalina na turniej towarzyski. Zagrają z Ukrainą, Francją i Włochami. To od wtorku do czwartku. A w piątek we Wrocławiu będziemy mogli zobaczyć światowe gwiazdy piłki nożnej. Na Tarczyńskiej arenie Manchester United zagra towarzysko z AC Milanem.
0: Eska.
17: Eska.
0: Summer City.
19: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Minęła 18, zaczynamy Eska News. Marcin Procki, zapraszam. Pilny apel od medyków z Dolnego Śląska. Potrzebna jest krew dla ranionego nożem 15-latka, który w piątek został zaatakowany przez rówieśników w Kamiennej Górze. Tymczasem sąd zdecydował, że 16-latek, który go zaatakował, na 3 miesiące trafi do schroniska dla nieletnich. W prognozach widać spadki, te w najbliższych dniach spodziewane są na stacjach paliw. To dzięki spadkom cen ropy na światowych rynkach.
0: Jest szansa na to, że kierowcy coraz częściej będą widzieć ceny benzyny poniżej 7 zł za litr, a oleju napędowego poniżej 8 zł.
6: Mówi Magdalena Robak z epetrol.pl, która podkreśla też, że sytuacja przez konflikt między USA a Iranem jest bardzo dynamiczna. I zaglądamy jeszcze na boiska Ekstraklasy. W pierwszym dzisiejszym meczu piłkarze Śląska-Wrocław bezbramkowo zremisowali z Krakowią, choć kończyli spotkanie w dziesiątkę. W tej chwili trwa mecz Lecha z Piastem i tu też na razie bez bramek.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
5: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
4: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
5: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
4: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
5: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
4: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Dent, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Śląska, Płock.
1: Reklama.
2: Studiujesz albo kończysz naukę?
1: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
2: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
1: To Eurotipy.
2: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
1: Zaliczyć kursy, praktyki?
2: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
1: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
2: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
1: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, Skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. SK.
5: SK. Summer.
6: Siema, Kuba Honchera z tej strony. Jeśli szukacie planów na dzisiejszy wieczór, no to propozycją dla Was ma DJ Omen.
7: W niedzielę startujemy od godziny 20, a na naszej scenie koncert z Kolima i DJ-e. DJ Omen, DJ Chameleon i DJ Mario.
6: Wszystko oczywiście w ramach imprezy Letnie Brzmienie Wisły. Mam jeszcze dobrą wiadomość dla fanów sportu. Przed nami kolejny przystanek Garmin Triathlon Tour. Tym razem wydarzenie zawita do Płocka. To już 30 sierpnia. A jeśli Wy będziecie chcieli sprawdzić swoją formę po wakacjach, to już 13 września odbędzie się 15 edycja półmaratonu Dwóch Mostów. W drugą niedzielę września czekać będzie na Was wyjątkowa trasa, sportowe emocje i niezapomniana atmosfera biegu.
5: SK.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Siema, Kuba Honcher z tej strony i chociaż do końca wakacji zostało nam jeszcze trochę czasu, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki już teraz zaprasza na zakończenie lata.
1: Halo Płock i okolice. Jak co roku na zakończenie lata zapraszamy Was na Summer Fall Festival, czyli dwa dni pełne rockowych emocji w Płockim Amfiteatrze.
0: Powiedziała nam Patrycja Grodecka, a tegoroczny line-up na pewno przypadnie do gustu fanom rockowych brzmień. Summer Fall Festival już 28 i 29 sierpnia. A jeśli szukacie jakichś pomysłów na przyszły miesiąc, to 20 września w Płockim Amfiteatrze koncerty, podczas których usłyszycie m.in. Ewę Farną czy też formację Lemon. O szczegółach przeczytacie na facebookowym wydarzeniu.
2: SK. SK. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Eska. Summer. City.
1: Siema, Kuba Kontra z tej strony. Już niedługo w Płocku odbędzie się kolejna, piąta już edycja wydarzenia PIK Festiwalowski. Na panów kina, szczególnie tego komediowego, czeka masa atrakcji i wybitni goście.
2: Będzie u nas też Olaf Lubaszenko, który dostanie nagrodę za całokształt twórczości. Mówimy, że to jest nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie komedii.
1: Powiedział nam Alek Pietrzak. O szczegółach przeczytacie na facebookowym wydarzeniu, a festiwal startuje 14 sierpnia. A skoro już jesteśmy przy filmach, to zajrzyjmy do repertuaru kina Helios w Płocku. A tam przedpremierowo zobaczyć możecie produkcję Odzyskane oraz Tylko jedna noc. Nowości to animacja dostępna z polskim dubbingiem, Psi Patrol i Dinozaury, a także horror Ice Cream Man.
0: Eska.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Co kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupi dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w łzach. Chcesz to ból?

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.